0: czy zdarzyło Wam się kiedyś otrzymać wiadomość o wycofaniu żywności kupionej w supermarkecie? Zastanawialiście się, co z nią zrobić? Wiecie, jak zabezpieczyć żywność po katastrofie lub sytuacji kryzysowej? Może zdarzyło Wam się kiedyś otworzyć zamrażarkę i zdać sobie sprawę, że nastąpiła przerwa w dostawie prądu, a cała żywność się rozmroziła? Martwiliście się, czy była wciąż zdatna do spożycia? Wszystkie te sytuacje mają związek z bezpieczeństwem żywności. Działania na jego rzecz mają chronić nasze zdrowie i życie. Na bezpieczeństwo żywności składają się czynniki takie jak higiena żywności, etykietowanie, pakowanie i przejrzystość informacji o pochodzeniu produktów. Każdego roku 600 milionów ludzi na świecie zapada na 200 różnych rodzajów chorób, które mogą być przenoszone przez żywność. Unia Europejska stara się zapobiegać tym chorobom, stosując jedne z najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności na świecie. Wysłuchaj tego podcastu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Badania nad bezpieczeństwem żywności to ogół działań, dzięki którym żywność nie zawiera substancji mogących zaszkodzić naszemu zdrowiu. Działania te podejmuje się w oparciu o badania naukowe. Obejmuje to wszystkie praktyki, które pozwalają zachować dobrą jakość żywności, zapobiegają jej zanieczyszczeniom i nie dopuszczają do tego, by wywoływała ona choroby. Produkty spożywcze wywołują choroby np. w następstwie wypadków, niedostatecznych kontroli, fałszowania żywności lub klęsk żywiołowych. Każdego roku 10% osób na świecie zapada na choroby przenoszone przez żywność. Są to przede wszystkim ludzie młodzi i przedstawiciele najbiedniejszych grup społecznych. Unia Europejska dba o to, aby nasza żywność była bezpieczna i pełnowartościowa. W tym celu przyjmuje kompleksowe przepisy. Zgodnie z nimi należy zapewniać wysokie standardy zdrowia zwierząt i ochrony roślin oraz umieszczać na etykietach produktów jasne informacje o ich pochodzeniu i składnikach. Celem tych działań jest ochrona naszego zdrowia i dbanie o interesy konsumentów. Unijna polityka bezpieczeństwa żywności powstała w związku z potrzebą ustanowienia jednolitego rynku oraz w odpowiedzi na kryzysy związane ze zdrowiem publicznym. W 1957 roku powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Chciała ona ujednolicić przepisy dotyczące żywności, aby usprawnić handel i zagwarantować uczciwą konkurencję. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku wyszły na jaw poważne niedociągnięcia regulacyjne związane z bezpieczeństwem żywności. Stało się tak ze sprawą kryzysów takich jak gąbczasta encefalopatia bydła, powszechnie znana jako choroba szalonych krów, a także przypadków skażenia żywności dioksynami. Zaistniała wówczas potrzeba wprowadzania scentralizowanych, rygorystycznych środków, które zapewniłyby bezpieczeństwo żywności. W odpowiedzi na te wyzwania w 2002 roku Unia Europejska ustanowiła Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i przyjęła rozporządzenie ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego. Działania te miały chronić zdrowie konsumentów i zapewnić społeczeństwo o stabilności łańcucha dostaw żywności. W maju 2020 roku Komisja przedstawiła strategię Od pola do stołu. Przepisy, które są fundamentem Europejskiego Zielonego Ładu. Strategia Od pola do stołu ma przyspieszyć przejście na ekologiczniejszy system żywnościowy. Powinien on mieć neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko. Zgodnie z tą strategią powinniśmy stosować mniej pestycydów chemicznych, nawozów i antybiotyków oraz propagować rolnictwo ekologiczne. Musimy też zadbać, by można było łatwo prześledzić pochodzenie produktów i znaleźć ich skład. W ten sposób będziemy przeciwdziałać zmianom klimatu i chronić bioróżnorodność. Poprawimy też stan zdrowia publicznego. Strategia ta ma również przeciwdziałać oszustwom żywnościowym i sprawić, że systemy żywnościowe będą bardziej odporne na kryzysy, takie jak pandemie i wstrząsy klimatyczne. Unijny system zasad obejmujących cały łańcuch żywnościowy ma ogromne znaczenie dla tej strategii. Wymaga on rygorystycznych przepisów i kontroli na każdym etapie tego łańcucha. Jego główne elementy to przepisy dotyczące higieny żywności, standardy zdrowia i dobrostanu zwierząt, kontrole zdrowia roślin oraz wymogi związane z etykietowaniem żywności. W 2002 roku powstał Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Wspomaga on naukowo unijną politykę bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnia on niezależne doradztwo naukowe i przeprowadza oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności oraz pasz. Ocenia on też ryzyko związane z łańcuchem żywnościowym, od gospodarstw rolnych po stoły konsumentów. Publikuje też opinie naukowe, które informują o przepisach i polityce Unii Europejskiej. Działa w ścisłej współpracy z krajowymi organami do spraw bezpieczeństwa żywności, wspierając spójne podejście do oceny ryzyka i komunikacji w całej Unii. Parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności analizuje proponowane środki. Sprawdza ona, czy są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i czy chronią interesy konsumentów. Unijny system zasad obejmujących cały łańcuch żywnościowy ma ogromne znaczenie dla tej strategii. Wymaga on rygorystycznych przepisów i kontroli na każdym etapie tego łańcucha. Jego główne elementy to przepisy dotyczące higieny żywności, standardy zdrowia i dobrostanu zwierząt, kontrole zdrowia roślin oraz wymogi związane z etykietowaniem żywności. W 2002 roku powstał Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Wspomaga on naukowo unijną politykę bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnia on niezależne doradztwo naukowe i przeprowadza oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności i pasz. Ocenia on też ryzyko związane z łańcuchem żywnościowym, od gospodarstw rolnych po stoły konsumentów. Publikuje też opinie naukowe, które informują o przepisach i polityce Unii Europejskiej. Działa w ścisłej współpracy z krajowymi organami do spraw bezpieczeństwa żywności, wspierając spójne podejście do oceny ryzyka i komunikacji w całej Unii. Parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności analizuje proponowane środki. Sprawdza ona, czy są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i czy chronią interesy konsumentów. Bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej wymaga zaangażowania prawodawców, naukowców, producentów żywności i konsumentów. Unia wyznacza wysokie standardy i wspiera kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Dzięki temu jest wzorem dla innych krajów i sprawia, że żywność na naszych talerzach jest bezpieczna, bogata w składniki odżywcze i produkowana w sposób przyjazny dla środowiska. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Recita una sola voce. 6023.
2: Sono le 6 e 5 minuti.
3: Chi è usted?
4: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
3: ¿Y qué radio escucha usted?
4: Yo escucho Radio 6023.
5: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
6: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
9: Quali attività svolgete per il territorio?
8: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
10: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
8: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, Lilt Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come Lilt Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

Aby zrozumieć, czym jest traktat z Maastricht, musimy najpierw poznać kontekst historyczny. Projekt europejski rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej. Rządy europejskie chciały zapobiec kolejnej wojnie. Wierzyły, że długotrwały pokój można osiągnąć przez współpracę gospodarczą. Dzięki ich determinacji w 1951 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Następnie w 1957 roku na mocy Traktatu Rzymskiego utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Kolejnym ważnym krokiem był jednolity akt europejski z 1986 roku. Założono w nim, że do 1992 roku w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej powstanie jednolity rynek. Miał on zapewnić swobodny przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału. Jednak pod koniec lat 80. XX wieku państwa członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej uznały, że należy dążyć do jeszcze ściślejszej integracji, nie tylko gospodarczej, ale i politycznej.

Traktat z Maastricht, oficjalnie znany jako Traktat o Unii Europejskiej, zawarto 7 lutego 1992 roku w Maastricht, mieście w południowo-wschodniej Holandii. Podpisało go 12 państw, tworzących wówczas wspólnoty europejskie. Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993 roku, po tym jak ratyfikowały go wszystkie państwa członkowskie. Traktat z Maastricht był przełomowy z różnych powodów. Przede wszystkim na jego mocy europejską wspólnotę gospodarczą przekształcono w bardziej spójną i kompleksową Unię Europejską. Kolejną ważną zmianą, którą wprowadził traktat z Maastricht, było obywatelstwo unijne. Dzięki niemu obywatele mogą swobodnie poruszać się i mieszkać w całej Unii Europejskiej. Obywatele mogą też głosować i kandydować w wyborach lokalnych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dowolnym państwie członkowskim. Wzmacnia to poczucie tożsamości europejskiej. Jednym z najważniejszych elementów traktatu był plan działania dotyczący Unii Gospodarczej i Walutowej. Dzięki niemu wprowadzono wspólną walutę unijną, euro. Ma ona zwiększyć stabilność gospodarczą oraz ułatwia handel i podróże między państwami Unii. Na mocy traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska, która opiera się na trzech filarach. Pierwszy filar obejmuje wspólnoty europejskie i politykę gospodarczą, społeczną i środowiskową. Drugi filar to wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Ma ona zapewnić jednolite działania zewnętrzne i strategię bezpieczeństwa. Trzeci filar dotyczy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, przede wszystkim współpracy organów ścigania, spraw sądowych i polityki imigracyjnej. Traktat znacznie wzmocnił uprawnienia ustawodawcze Parlamentu Europejskiego. Wprowadził tak zwaną procedurę współdecyzji, w której Parlament przyjmuje różne przepisy unijne wraz z Radą Unii Europejskiej. Zwiększył się też wpływ Parlamentu na Komisję Europejską. Na mocy traktatu Parlament może zatwierdzać lub odrzucać kandydatów na przewodniczącego Komisji oraz Komisję jako całość. Parlament otrzymał też większą kontrolę nad budżetem unijnym. Dzięki tym zmianom Parlament może podejmować decyzje bardziej przejrzyście i zgodnie z wolą obywateli.

Traktat z Maastricht zmieniono następnie traktatem z Amsterdamu i traktatem z Nicei. Traktat z Amsterdamu podpisano 2 października 1997 roku, a wszedł on w życie 1 maja 1999 roku. Miał on usprawnić działanie instytucji unijnych i przygotować je na przyszłe rozszerzenia. Wprowadził również pojęcie wzmocnionej współpracy, dzięki czemu chętne państwa Unii mogą pogłębić współpracę w dziedzinach, w których część państw członkowskich chciałaby jeszcze zachować niezależność. Dzięki tej elastyczności można było odpowiedzieć na różne potrzeby i interesy w rozrastającej się Unii Europejskiej. Dzięki włączeniu rozdziału polityka społeczna do prawa unijnego, traktat z Amsterdamu uwydatnił, jak ważne są prawa społeczne, zatrudnienie i niedyskryminacja. Zgodnie z traktatem miała powstać przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, dzięki której państwa Unii zacieśniłyby współpracę w obszarach takich jak sprawy azylowe, imigracyjne i sądowe. Ponadto na mocy traktatu utworzono stanowisko szefa unijnej dyplomacji, zwanego wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Wprowadzenie tego stanowiska wzmocniło zdolność Unii Europejskiej do spójnych działań na arenie międzynarodowej. Dodatkowo traktat z Amsterdamu zreformował instytucje unijne tak, aby były one skuteczniejsze. Wzmocnił też procedurę współdecyzji i rozszerzył uprawnienia Parlamentu Europejskiego. Traktat z Nicei podpisano 26 lutego 2001 roku, a wszedł on w życie 2 lata później. Miał on przede wszystkim przygotować Unię Europejską na największe jak dotąd rozszerzenie. W 2004 do Unii miało bowiem przystąpić 10 nowych państw. Dostosowano w nim wagi głosów w Radzie, zmieniono skład Komisji Europejskiej i zwiększono liczbę sytuacji, w których decyzję podejmuje się większością kwalifikowaną. Zmiany te były niezbędne, aby unijne procesy podejmowania decyzji pozostały skuteczne przy większej liczbie państw członkowskich.

0: Traktat z Maastricht oraz zmieniające go traktaty z Amsterdamu i Nicei były kluczowymi krokami w procesie integracji europejskiej. Traktat z Maastricht wprowadził istotne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, dzięki czemu położył podwaliny pod Unię Europejską w jej obecnym kształcie. Traktat z Amsterdamu i traktat z Nicei opierały się na tym fundamencie. Skoncentrowano się w nich na kwestiach instytucjonalnych i przygotowano Unię na rozszerzenia. Traktaty te pokazują, jak dynamicznie rozwija się Unia Europejska. Udowadniają też, że Unia potrafi odpowiadać na nowe wyzwania i dostosowywać się do nowych możliwości oraz może wprowadzać reformy w odpowiedzi na nie. Unia Europejska nadal się rozwija i zmienia, a traktaty te pozostają fundamentami jej struktury i zarządzania. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santucolina 30 Vercelli e ci potete

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discreta dei Boris.
1: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
2: Adesso arrivo, non rompere.
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
2: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
2: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città. Una sola voce. 6023.
7: Wyobraź sobie, że wchodzisz do piekarni w Paryżu i kupujesz croissanta za 1,5 euro. Potem wsiadasz do pociągu do Brukseli za 90 euro, a na miejscu idziesz na mule z frytkami za 25 euro. A to wszystko nie martwiąc się o kurs wymiany walut. Dziś wydaje się to zupełnie normalne, jednak 30 lat temu przekraczanie granic między krajami Unii oznaczało na każdym kroku kłopoty z wymianą pieniędzy i zmieniające się kursy walut. To, co kiedyś wydawało się nieuniknioną częścią podróży po Europie, zastąpiła codzienna wygoda korzystania z euro, wspólnej waluty, dzięki której możemy teraz bez problemu podróżować, robić zakupy i płacić w 21 krajach. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty opowiemy, jak euro stało się podstawą integracji europejskiej i czym jest dziś dla firm i obywateli. Euro to coś znacznie więcej niż waluta. To jeden z najbardziej widocznych symboli integracji europejskiej i fundament projektu gospodarczego Unii Europejskiej. Obecnie z euro korzysta codziennie ponad 350 milionów osób w całej Europie. Ale czym jest strefa euro? Jak kraje przyjęły tę walutę? Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Parlament Europejski? Pomysł euro narodził się pod koniec lat 60., ale plan utworzenia wspólnej waluty nabrał konkretnego kształtu dopiero w 1992 roku w traktacie z Maastricht. Określono w nim rygorystyczne warunki dla krajów pragnących przyjąć euro. Wymogi te nazywamy obecnie kryteriami konwergencji. Obejmują one 4 cele: stabilne ceny, odpowiedzialne planowanie budżetu, przewidywalne stopy procentowe oraz solidną i stabilną walutę. Krótko mówiąc, każdy kraj musiał udowodnić, że jego gospodarka jest gotowa, aby przystąpić do strefy euro. Euro oficjalnie wprowadzono w 1999 roku, ale można było go używać jedynie do płatności elektronicznych i transakcji finansowych. 3 lata później, 1 stycznia 2002 roku, do obiegu weszły banknoty i monety euro, które zastąpiły wcześniejsze waluty w 12 krajach. Była to jedna z największych zmian walutowych w historii. W całej Europie wprowadzono do obiegu ponad 15 miliardów banknotów i 52 miliardy monet. Do strefy euro należy obecnie 21 państw Unii, które przyjęły euro jako swoją oficjalną walutę. 5 państw członkowskich, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja, jeszcze jej nie przyjęło, chociaż wszystkie są do tego prawnie zobowiązane, gdy tylko spełnią wymagane warunki. Dania natomiast zrezygnowała z przyjęcia euro na podstawie specjalnej umowy, którą wynegocjowała w 1992 roku. Wspólna waluta oznacza wspólną odpowiedzialność. Ponieważ kraje strefy euro używają tych samych pieniędzy, muszą współpracować w zakresie polityki gospodarczej, aby zapewnić stabilność i jak najlepiej wykorzystać wspólną walutę. W tym celu regularnie odbywają się posiedzenia ministrów finansów państw strefy euro, tzw. eurogrupy, którzy omawiają wyzwania gospodarcze, plany wzrostu gospodarczego i politykę budżetową. Przejście na euro nie polegało jedynie na drukowaniu nowych banknotów. Był to ogromny projekt prawny i gospodarczy. Zasady płynnego przejścia na euro określono w 2 kluczowych rozporządzeniach. Dzięki nim kredyty hipoteczne, umowy o pracę i oszczędności obywateli pozostały niezmienione, a dawne waluty przeliczono na euro w sposób przejrzysty i sprawiedliwy. Krótko mówiąc, od samego początku zagwarantowano ciągłość prawa i sprawiedliwość gospodarczą. Wprowadzenie euro wyeliminowało również koszty związane z kursami walutowymi i niepewność dla firm działających w całej strefie euro. Dzięki temu handel transgraniczny i inwestycje stały się prostsze, a ceny bardziej przewidywalne. Sercem euro jest Europejski Bank Centralny, który ma swoją siedzibę we Frankfurcie. Wraz z krajowymi bankami centralnymi państw strefy euro tworzy tzw. eurosystem. Głównym zadaniem Europejskiego Banku Centralnego jest utrzymanie stabilności cen, rozwój polityki pieniężnej w strefie euro oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu finansowego. Jego niezależność od wpływów politycznych przekłada się na wiarygodność. To dlatego euro cieszy się zaufaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Parlament Europejski od samego początku odgrywa ważną rolę w kwestii euro. Pomaga w kształtowaniu przepisów, które stanowią podstawę funkcjonowania euro, nadzoruje zarządzanie gospodarcze oraz rozlicza Europejski Bank Centralny i inne instytucje unijne. Parlament dba o to, by obywatele mieli głos w debatach dotyczących takich kwestii jak stabilność finansowa, ochrona konsumentów i reformy gospodarcze. Wiele osób uważa, że po wprowadzeniu euro ceny podrożały. Faktycznie, po tej zmianie cena niektórych artykułów codziennego użytku znacznie wzrosła, ale kiedy spojrzymy na oficjalne dane o inflacji dla całej gospodarki, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Niezależne badania wykazują, że wprowadzenie banknotów i monet euro spowodowało jedynie niewielki, jednorazowy wzrost inflacji, który często szacuje się na zaledwie kilka dziesiątych punktu procentowego. Innymi słowy, ceny niektórych często kupowanych towarów wzrosły, co ludzie zauważyli w swoim codziennym życiu, ale ogólne koszty utrzymania nie wzrosły gwałtownie wyłącznie z powodu wprowadzenia euro. Inne czynniki, takie jak płace, ceny energii i ogólne warunki gospodarcze, w znacznie większym stopniu przyczyniły się do zmian cen z biegiem czasu. Podobnie jak sama Europa, euro przeszło wiele zmian w obliczu wyzwań. W następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro powstały nowe narzędzia, np. Europejski Mechanizm Stabilności, które miały pomóc chronić strefę euro i usprawnić zarządzanie finansami. Wydarzenia te sprawiły, że wspólna waluta stała się bardziej odporna i stabilna. Chociaż euro jest oficjalną walutą 21 państw Unii, używa się go również poza Unią Europejską, w Andorze, Monako, San Marino, Watykanie, Czarnogórze i Kosowie. Świadczy to o atrakcyjności i znaczeniu euro nawet poza granicami Unii Europejskiej. W przyszłości euro będzie się nadal rozwijać. Europejski Bank Centralny około 2029 roku zamierza wprowadzić cyfrowe euro. Ta nowa forma pieniądza będzie uzupełnieniem gotówki, a nie jej zamiennikiem, dzięki czemu euro będzie dostosowane do ery cyfrowej. Wszelkie dalsze działania będą przedmiotem debaty między wszystkimi unijnymi instytucjami, w tym z Parlamentem Europejskim. Pozytywnie wpłynie to na przejrzystość, bezpieczeństwo i zaufanie. Euro jest centralnym elementem projektu europejskiego. To wspólna waluta i wspólna odpowiedzialność, która wymaga zaufania, współpracy i ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się świata. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
8: Haben Sie schon einmal gehört, dass das Europäische Parlament Vizepräsidentinnen und Präsidenten hat? Ihre Bezeichnung lässt erkennen, dass Sie eine wichtige Rolle im Parlament spielen müssen. Doch wissen Sie, was die Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Europäischen Parlaments genau tun, wer sie sind und wie sie gewählt werden?
9: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten werden gewählt. Das haben sie mit dem Präsidenten oder der Präsidentin gemeinsam. Und es ist nicht die einzige Gemeinsamkeit. Denn obwohl es alle 5 Jahre eine Europawahl gibt, dauert ihre Amtszeit nur 2,5 Jahre. Pro Wahlperiode gibt es nämlich 2 Präsidenten- bzw. Vizepräsidentenwahlen. Das erste Mal direkt nach der Europawahl, im Juli, und das zweite Mal 2,5 Jahre später, im Januar.
8: Wenn zwischendurch jemand sein Amt aufgibt, können auch neue Vizepräsidentinnen oder Präsidenten gewählt werden. Amtsinhaberinnen oder Inhaber können zum Beispiel zurücktreten, um in ihrem Land oder in einem anderen EU-Organ ein anderes politisches Amt zu übernehmen.
9: Neue Vizepräsidenten oder Präsidentinnen werden auch gebraucht, wenn jemand wegen eines Skandals zurücktreten muss. So ging es beispielsweise Eva Kaili aus Griechenland. Im Januar 2023 musste sie wegen Geldwäsche und Korruption ihr Amt niederlegen. Zu ihrem Nachfolger als Vizepräsident wurde Marc Angel, ein luxemburgischer Abgeordneter, gewählt.
8: Wer Vizepräsidentin oder Präsident werden will, muss von einer Fraktion oder einer Gruppe von mindestens 36 Abgeordneten nominiert werden. Um gewählt zu werden, braucht man die absolute Mehrheit der Stimmen. Das bedeutet, dass man mehr als die Hälfte aller Stimmen erhalten muss, die die Abgeordneten bei einer geheimen Abstimmung abgeben.
9: Wenn 14 Kandidatinnen und Kandidaten im ersten Wahlgang diese absolute Mehrheit erhalten, ist die Wahl schon vorbei. Wenn das aber nicht genug Kandidierenden gelingt, gibt es einen zweiten Wahlgang zu den gleichen Bedingungen. Sind auch danach noch nicht alle Posten besetzt, ist ein dritter Wahlgang erforderlich. In diesem Fall genügt dann die einfache bzw. relative Mehrheit. Das heißt, dass man nicht mehr als die Hälfte aller Stimmen bekommen muss, sondern einfach nur mehr Ja- als Nein-Stimmen. In dem seltenen Fall, dass mehrere Kandidierende gleich viele Stimmen erhalten, geht der Posten an die Älteste oder den Ältesten von ihnen.
8: Werfen wir jetzt aber einen genaueren Blick auf die Aufgaben und Pflichten der 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten.
9: Der Präsident oder die Präsidentin überträgt Ihnen bestimmte Aufgaben. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Präsidenten oder die Präsidentin bei Bedarf zu unterstützen und zu vertreten.
8: So können Sie beispielsweise bei Plenartagungen den Vorsitz führen. Das bedeutet, dass Sie Sitzungen eröffnen, unterbrechen oder schließen können. Sie sorgen für Ordnung, erteilen das Wort, erklären eine Aussprache für beendet, lassen Fragen zur Abstimmung stellen und verkünden die Abstimmungsergebnisse.
9: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten können das Parlament auch auf der Weltbühne, bei offiziellen Anlässen sowie in Verwaltungs-, Gerichts- und Finanzangelegenheiten vertreten. Oft sind das Besuche in Drittstaaten oder Treffen mit Vertretern anderer Organe oder Institutionen.
8: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten gehören auch dem Präsidium des Parlaments an. Es legt die Regeln fest, damit alles im Parlament reibungslos funktioniert. Außerdem bereitet das Präsidium den Entwurf des Haushaltsplans des Parlaments vor und trifft Entscheidungen zu Verwaltung, Organisation und Personal. Bei der Wahl der Mitglieder des Präsidiums, also der Vizepräsidenten- und Quästorenwahl, versuchen die Abgeordneten dafür zu sorgen, dass die einzelnen Fraktionen im Parlament entsprechend breit vertreten sind.
9: In diesem Podcast ging es um die wichtige Rolle der Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Parlaments. Mehr über andere wichtige Ämter und Gremien im Parlament, etwa über die Präsidentin, das Präsidium und die Quästorinnen und Quästoren, erfahren Sie in den übrigen Folgen unserer Podcast-Reihe Fachwörterwirrwarr.
8: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
10: In recent years, the European Union has recorded large numbers of asylum applications. In the first half of 2024 alone, over 513,000 applications were received. Women and girls make up a substantial proportion of asylum seekers. One in three people seeking asylum is a woman or a girl. But does gender have any impact on the asylum process? You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be taking a look at a key topic, the gender dimension of asylum claims in the EU.
8: Let's start by providing some background information. The main instrument regulating asylum in international law is the 1951 Geneva Refugee Convention. It defines a refugee as someone who is outside their country and has a well-founded fear of being persecuted for reasons such as race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion. However, this definition lacks a gender perspective, which has led to challenges in recognising women's rights in international refugee law.
10: Although gender is not included in this definition, the Geneva Refugee Convention, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and the Istanbul Convention together provide a solid international framework for defending the rights of women and girls seeking protection.
8: But how is the EU taking gender into consideration in its asylum procedures?
10: The EU has a strong history of proactively advancing equality between women and men, and combating gender-based discrimination.
8: The EU has developed a common European asylum system, incorporating gender-sensitive elements in legal texts, such as the Qualification Directive, the Asylum Procedures Directive, and the Reception Conditions Directive, to name but a few. These directives offer special protection to vulnerable individuals, including women and children.
10: For example, procedures for people seeking asylum must be gender-sensitive. Interviews should be carried out under conditions which enable applicants to speak about gender-based persecution. Family members should not be present. Applicants should be able to request an interviewer of the same sex. And staff examining applications should have training or access to expert advice on gender issues.
8: Any procedures based on the concept of safe third country or safe country of origin must take into account the complexity of gender-based persecution. People who need special support due to age, disability, illness, sexual orientation, or as a result of torture, rape, or other serious forms of psychological, physical, or sexual violence should be provided with assistance and given time to explain their claims.
10: The Court of Justice of the European Union has played a key role in advancing a gender-sensitive approach in EU asylum law. It has, for instance, recognised gender-based violence as a form of persecution and grounds for asylum or subsidiary protection. This means that women who face persecution due to their gender can seek protection under EU law.
8: This was a huge step forward because research shows that gender plays a significant role in people's migration decisions. The factors that lead people to migrate are not necessarily the same for men and women. Women may flee their home countries due to gender-based violence, such as forced marriage, domestic violence, or rape, which is particularly prevalent in countries like Afghanistan, Bangladesh, and Somalia.
10: In October 2024, the Court of Justice established that the Taliban's systematic discrimination against Afghan women constitutes persecution. As a result, the authorities in EU countries do not have to determine whether an Afghan woman or girl applicant risks being persecuted if she returns to her country of origin because of the well-known severe restrictions on women's rights and freedoms under the Taliban regime.
8: This means that the authorities in EU countries can waive the right to request case-by-case examinations. However, they are not obliged to do so. Some EU countries, such as Austria and Luxembourg, have already announced that they will continue to examine asylum applications from Afghan women on a case.
11: Ciao a tutti ragazzi, sempre in compagnia del vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazi Emergenti, oggi in compagnia del trapper e producer Dirt O'Malley. Ciao Dirt.
12: Ciao, ciao a tutti, piacere. E niente, volevo parlarvi del mio nuovo pezzo, il mio nuovo singolo che è uscito. Tra l'altro dopodomani esce il video in anteprima su Rolling Stones Italia. Ci siamo veramente felici perché abbiamo lavorato veramente tantissimo. Ho trovato finalmente un team di persone con cui mi sto trovando veramente bene, tra cui il regista del video, sia di questo qua, Fiori, sia del precedente, Tropico, Fele La Franca, che è veramente, veramente, veramente un mostro. Sono contentissimo di aver trovato un team così legato, perché principalmente siamo molto amici, oltre che essere colleghi di lavoro, come dire. Fiori è principalmente nato insieme a Stoner, che è il produttore, uno dei miei produttori in cui mi aiuta nelle produzioni musicali e nello sviluppo dei pezzi. Mentre eravamo qua a Lucca, perché io sto appunto a Lucca perché studio all'Università di Pisa, quindi da Palermo sono dovuto salire qua, dove sto, mi è venuto a trovare Mattia, che è appunto Stoner, questo mio carissimo amico, e abbiamo iniziato la produzione di diversi pezzi, di diversi progetti. Sono stati giorni molto particolari perché sono uscite varie tracce, tutte molto, molto significative, tra cui Fiori, che secondo me tra quelle prodotte insieme a lui è una tra le migliori assolutamente. È sostanzialmente un discorso introspettivo, era un momento mio di, come posso dire, malessere, paranoia, che mi ha portato a fare un discorso su me stesso e su ciò, su secondo me come vedono gli altri il lavoro, lo sforzo di ognuno, insomma. Niente, quindi Fiori è nato in questo modo, tramite l'aiuto di Mattia, che è fondamentale nella creazione dei miei pezzi, insieme a Sergio The Boy, l'altro mio compare, e Lorenzo Villanova, con cui sto facendo uscire, stiamo preparando, diciamo, un sacco di pezzi, un sacco di tracce nuove. E niente, questo, così è nato Fiori.
11: Tu in realtà ti chiami Samuele, ma sì, ti presenti come Dirt O'Malley. Ci vuoi spiegare un attimo che cosa significa questo nome, come l'hai scelto?
12: Allora, il nome onestamente è nato nella pura casualità. Cioè, mi piaceva l'assonanza delle parole, l'insieme, come suonavano proprio foneticamente. Non è un reale significato vero e proprio. Principalmente io ho delle origini irlandesi, quindi volevo qualcosa che suonasse un po', diciamo, come un suono anglofono, diciamo. Quindi O'Malley con questo apostrofo dopo la O mi sapeva molto di irlandese. E il Dirt principalmente per Old Dirty Bastard, che è uno dei rapper del Wu-Tang Clan, che è stato sempre, diciamo, uno tra i miei preferiti. Quindi ho unito queste due cose. Ma non era un nome nato per, diciamo, il mondo dell'hip hop.
11: Ok, bene, visto che hai citato uno dei tuoi rapper preferiti, ti voglio chiedere quali sono le tue influenze musicali maggiori che ti hanno spinto a iniziare o che comunque ti influenzano nella scrittura.
12: Allora, guarda, in questo momento ascolto un sacco, cioè ormai sono veramente tanti anni che ascolto il genere, prevalentemente dal punto di vista internazionale, molto poco riguardo l'hip hop in Italia. Soltanto ora mi sto aprendo e sto scoprendo elementi interessanti da cui prendere anche ispirazione, per carità. Però principalmente i grandi, Drake, Kendrick Lamar, J. Cole, tutto questo filone un po' conscious, un po' commerciale, che secondo me unito insieme può diventare realmente qualcosa di esplosivo.
11: Ok, e invece, beh, giusto per curiosità, visto che hai detto che ti stai aprendo un po' all'italiano, cos'è che ti sta, insomma, stai iniziando ad ascoltare di rapper nostrani?
12: Allora, mi piacciono molto in generale gli artisti della Fanfake, tra cui soprattutto Ketama 126, che è veramente veramente forte, veramente strano come tipologia di suono. Poi vabbè, non si può fare a meno che dire Salmo, Sfera e Basta, che hanno portato veramente delle sonorità ad un altro livello, possiamo dire proprio allo stesso livello nel panorama internazionale che c'è per ora. Non hanno nulla da togliere agli artisti contemporanei, quindi secondo me loro hanno riportato un attimo in su il livello. Poi da sempre ho ascoltato il Truce Clan, Noiz Narcos, tutte queste cose che da piccolino, diciamo, mi hanno segnato e mi hanno fatto fare un sacco di cavolate, ma ci sta.
11: Hai citato proprio i nomi più importanti ormai della scena contemporanea,
12: sì.
11: Che piaccia o meno. Allora, ti voglio chiedere ancora che progetti hai per il futuro, se stai scrivendo altro, se sta per uscire magari un EP o un album, e poi anche se hai in programma dei live, quindi dove potremmo vederti.
12: Certo, allora, per il discorso delle produzioni stiamo producendo un sacco di roba veramente. Ogni giorno escono tracce nuove, siamo veramente felici di questo, soprattutto perché non ci sforziamo nel crearle, vengono tutte in maniera molto genuina. Ci stiamo divertendo, stiamo sviluppando una serie di sonorità differenti. Appunto, dopodomani esce il video. A breve uscirà pure un altro singolo unicamente su Spotify, che è prodotto da Villanova. Prevediamo che nei prossimi mesi ci sarà molto più calore dalla nostra parte. Cioè, abbiamo in serbo una serie di uscite serie. Ancora non posso dire niente, ma stiamo lavorando in maniera grossa. Abbiamo alzato il tiro, insomma. Per i live ancora non ci stiamo pensando, principalmente perché ci stiamo dedicando tanto a livello delle produzioni, ma secondo me da questo dicembre in poi ci sarà una smossa anche da quel punto di vista lì, insomma.
11: Ok, beh, allora noi attendiamo con ansia di poterti vedere dal vivo.
12: Grazie.
11: E soprattutto, per attendere di vedere le tue date dal vivo, bisogna seguirti sui social. Quindi ti chiedo, sui social in generale, sul web, come ti possiamo trovare?
12: Allora, su Instagram trovate I'm a Dirty Boy, che è il mio profilo ufficiale, dove potete seguire e stare aggiornati con tutte le nuove uscite e tutto quello che stiamo per fare. Mentre su Facebook trovate semplicemente Dirto Malley, la stessa cosa cercando su YouTube, insomma, per le iscrizioni al canale e tutte queste situazioni qui.
11: Ok, allora io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e in chiusura,
12: grazie a voi.
11: In chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
12: Assolutamente, ragazzi, ci ho messo il cuore in questo progetto, ci abbiamo messo tutti il cuore, andate ad ascoltare i fiori, esce dopodomani il video, mi raccomando. Grazie a voi per l'attenzione.